Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem i darzę wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknem, jest uniwersalnością. Jeszcze tylko w językowi, jakiego mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków, życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal śpiewającej duszy.

Może przeczytać to chyba jako przykład ciepłomniczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sące. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чутий.

upala, tam dziewczynońka kwity zbierala, kwity zbierala, w puszeczki klala, do річки несла.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt. Mamy wieczór, sereda, 17 den czerwca, junia 2026 roku. Już zaczynamy naszą audycję Tri Świty. Przez najbliższą chodynę z kusoczką budu z wami na anteni LEM FM. Budu wam puszczaty muzyku, budu wam besiduwaty na różne temy, oczywidno. Powiem wszystkie ciekawe statystyki związane z chneśnią datą, jak mamy świata, jak mamy liczne ci smerty urodzeń ważnych ludzi dla medzeńczyma rusyńskiego naroda, tiż jak mamy liczne ci dajakich podi, historycznych podi. No a pak w drugiej części naszego programu wozmu was do następnej dalszej dyrżawy zo świta. I chneska pojechamy na bliski schit, pro kotry chneska od paru miesiaci. Uszczujemy bars velo i budeme ne w to tych dyrżawach, pro kotry najbliższe by się do jut media, ale pojechamy do Kuwejtu i ku zbilsze pro historiu i przyrodę. Toj derżawy wam chneska powiem. Ale poklasz to muzyka. Zaczali z mechneszni od tynok, od muzyki z Afryki. To była artystka Abiana, jaka pochody z Gany. Słuchali z me śpiwanki pidna hołówką Melenia. A teper wertamy do Europy, posłuchamy muzyki z Madziar. To bude au revoir, tak nazywać się ensemble, a śpiwanka maje na hołowo gwachur. Pak, puszczu wam francuskiego wokalistu Bena Mazu i jego śpiwanku pidna hołowką Żafozotr.

Drodzy słuchacze, trwa program Tre świty. Wracam do was po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchaliśmy przed chwilką francuskiej śpiewanki, której twórcą, autorem jest Ben Mazou, a śpiewanka mała na hołowok Jafos Otr. Rańsze przed to tym francuskim kusoczkom, to pustył jem wam au revoir z Madziar i śpiewanku pid na hołowką Wachur. No i chneska jest simna cety i den czerwcia już mamy druhu połowu toho miesiąca i dneska to już 168 den roku. Do końca 2026 roku leżyły nam się 197 dny. I prochody 25 tydzień toho roku, znaczy już prawie mamy połowu 2026. Dneska z Hitsoncia w stolicy Polszczy w Warszawie był o 4.14, a zachód sońca był o 20:59. Den chneska tyrwał, a raczej to tyrwać jeszcze, bo precin nie było zachodu sońca, 16:46 i chneszni den jest krótszy od najdłuższego uszlem o 1 minutę. Zatem praktycznie możemy już praznować tiszy tysiastoho, że mamy najdłuższy dny wróci. Właśnie tak będzie praktycznie do końca czerwca. No a totaliczny ciamet, że najdłuższy mat najkrótszym dniom wróci, to teper wynosi 9:05. Oczywiście są to dane dla warszawskiej lokalizacji. Mamy jeszcze astronomiczny jar. No może już czujemy, że je lito. Maliśmy już pierwszy tak litny, burjany weczery popołudnia, ale tak po astronomicznemu iszczy jar idę i to ta pora roka bude znamy iszczy lem pres try dny. No i podążajmy muzyczną podorosz. Byliśmy we Francji, w Madziarach, idemy ku zbarży na południe do Bośni i Hercegowiny. Posłuchamy teper ansamblu Dubioza Kolektiv i śpiwanki po angielsku, ale z słowiańskim akcentom. To bude utwir pid na hołówką No Escape from Balkan. A pak posłuchamy daszto połemkiwski, to budut dularowy bracia i śpiwanka pid na hołówką pit oblaczkom.

Słuchali ste, drochy słuchacze, ansamblu Dularowy Bracie. Oczy wydno, była to śpiwanka połem kiwskie. Dokładnie pustyłem wam muzycznej utwir pidna hołowką pit oblaczkom. A rańsze słuchali sme ansamblu Dubioza Kolektiv i śpiwanky pidna hołowką No Escape from Balkan. No i chneska 17 czerwcia mamy paroch świat do praznowania. Ja choczu powisty pro takie, no, związane tiż kus z naszą derżawą, do której późniejsze pojechamy, bo związane z pustynią. Chneska mamy świtowy den borby z pustyninią i suszą. No właśnie, pustyninia, albo inaksze procesy naricz tworzenia się pustyń. No i świtowy den borby z procesami tworzenia się pustyń i suszą. Było to to świato ogłoszone w 1995 roku, 30 stycznia dokładnie. Jest to świato zaklekane zahalnym zhromadzeniom Organizacji Zjednoczonych Narodów. No i to ta data właśnie jest wyznaczona na chneska. Taką przyczyną, żeby w Zahali takie świato zaklekaty, była wielka susza na perełomie 60. i 70. roku. I to ta susza prochodyła w subsaharyjskiej Afryci. Tołdy właśnie przez paroch roku schynuło 200 tysięcy ludy i miliony zwierząt. Właśnie przez to, że był problem z dostępnością wody. Cilu praznowań chneska jest zwertania uwagi na sposoby borby z suszą i borby też z tymi procesami, które tworzą pustynię. Organizacja Zjednoczonych Narodów wzywa derżawy, żeby wykorzystały tot czas, tot tiż chneszni den, do toho, żeby zbilszyty świadomist na temu potriby międzynarodnej współpracy w ramkach borby zo zjawiskami suszy i skutkami tiż joj występowania. No i tiż chneska to tak przypominat Organizacja Zjednoczonych Narodów, żeby realizować wszystkie zapisy Konwencji Zjednoczonych Narodów w sprawie borby z procesami pustynienia w derżawach, które są bardzo poważnie dotknięte suszą, osobliwo w Afryce, ale nie lem. Zatem, no, budemy jeszcze rozszerzać, ja wam budu rozszerzać temu samego klimatu i obstawień życia na pustyni, bo tak budę, tak jest w Kuwejcie medżyńczyma, ale to za dajaki czas. Poklasz to posłuchamy muzykę, teper perd wamy Gosia Pałka i śpiwanka połem kiwskie pidna hołowką oj pidu ja. A pak puszczu wam Kwiat Jabłoni i Nataliu Grosiak. To będzie taka ciekawa kooperacja z polską śpiewanką pidna hołowką. Trwaj chwilo, trwaj.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

I słuchaliśmy śpiewankę po polsku, która była efektem kooperacji ansamblu i pewnej wokalistki. Słuchaliśmy ansamblu Kwiat Jabłoni i Natalii Grosiak. Nataliu Grosiak możecie kojarzyć z ansamblu Micro Music, którego śpiewankę też puszczam czasem w Trzech Świtach. Teper pustyłem wam śpiewanku Pidna Hołowką Trwaj Chwilo Trwaj. Rańsze słuchaliśmy Połemkiwskę Gosiu Pałku i śpiewanku Pidna Hołowką Oj Piduja. No i przed przerwą skończyłem besidu pro świato, które mają na cili zwertania na borbu z suszą i z procesami tworzenia się pustyń. No ale to nie jedyna nachoda, nie jedyna rzecz, która jest związana z zimnacy, tym czerwcią. Bo dneska też mamy rzeczniciu podi z przed 8 rokiu. Tak, bo w 2018 roku Grecja i dawniejsza juhosłowiańska republika Makedonii riszyli, dobesidowali się, że w końcu tot spor o nazwie republiky Makedonii bude rozwiązanej i po 27 rokach w końcu dawniejsza juhosłowiańska republika Makedonii nazywać się po prostu Północna Makedonia. Dneska też mamy rzeczniciu śmierci ważnego człowieka dla Rusyniów żyjących w Wojwodinii, bo Michał Kowacz, który urodził się w 1909 roku w Szydi, były to tołdy Austro-Madziary, a w mer 17 czerwca 2005 roku w Nowym Sadzie. No i Michała Kowacza pamiętamy jak uczytela jednego z najważniejszych pisateliów i nowenariów i kulturno-oświtowych diaczów medze wojwodynskie Marusy namy w 20. stoliciu. Zatem dneska na pewno wspominają w Wojwodinii nasze Rusyny właśnie pro joho osobu, pro Michała Kowacza. A teper to ja wspomnę pro muzyku, jaku choczu pustyty. Pered namy po rumuńskie Madalina Pawal i śpiwanka Pidna Hołowką Luna. A pak bude po polsku właśnie ansambl Micro Music. Posłuchamy śpiwankę Pidna Hołowką Kołysanka Pani Broni.

Wiertam do was, drodzy słuchaczy, po krótkiej muzycznej perwi słuchaliśmy już tradycyjnie dwóch śpiwanok. No i była jedna z nich po polsku, jedna po rumuńsku. Przed chwilką słuchaliśmy ensemblu Micromusic i śpiwankę Kołysanka Pani Broni, a rańsze to była Madalina Pawal i śpiwanka Pidna Hołowką Luna. I teper beru was na małą podorożę, no bo znate, że od wereśnia znaczy, możemy powiedzieć to od początku szkilnego roku. Beru was w każdym odcinku, moim odcinku, który oświetlił na małą podorożę, na małą lekcję pro konkretną zakutynu świta, pro konkretną derżawu. To tych derżaw w oświetli mamy velo, prawie 200. Zatem jest jeszcze no, velo do Besidy. Dneska jechamy do Kuwejtu, do derżawy, jaka nachodzi się w południowo-zachodniej Azji, na bliskim schidi, na północno-zachodnim brzegu Perskiej Zatoki. Kuwejt to jest niewielka derżawa, która jest 17 razy mniejsza pod względem powierzchni od Polski. W Kuwejcie żyje sąd zaselene 2 milionami ludzi. Oczywiście Kuwejt jest muzułmańską derżawą i pustynną, i też derżawą bez chir. Jest to przede wszystkim taka nizyna nad brzegiem Perskiej Zatoki. 92% tej powierzchni tej derżawy to sąd pustyni. Najwyższy teren, najwyższy do jakiej toczki, nachodzą się w północno-zachodniej części derżawy i osiągają wysotu 306 metrów nad morą. Kuwejt jest jednym z 18 derżaw w oświeci, gdzie nie płyną te riki. Sąd lem w dajakich periodach, tak periodowy, periodyczny riki, które pojawiają się po bliższych opadach. Jest tam ciły czas brak wody, co robi, że flora i fauna, zwierzęta i rośliny no, prezentują się bardzo biedni. Przede wszystkim tam żyją tutaj jakieś gatunki, które są przystosowane do życia na pustyni. Klimat w Kuwejcie jest, no, już chneska to bars choriaczy. To jest zwrotnekowy, kontynentalny, suchy klimat. Wsiczny, temperatura tak średni, to jest plus 12 gradusiów. Znaczy, te noczą może być w okolicach plus 5, plus 10, a w den do plus 20. Litom w lipcu to średnia temperatura to może być plus 35 do 40 gradusiów. Zimy są kus studeny. Tam dują silne północne tak wichry i sąd piskowy buri. Lito zas jest suche i choriacze. Bardzo często w Kuwejcie temperatura już idzie na bilszek plus 50 gradusiu. Deszcz pada, ale lem zimą i tołdy to są takie proliwne to ty doszczy, no i ich razem to nie jest bardzo wiele, bo może 100-200 mm. No a porównując czy do Polszczy, do Chir, no to to jest tak no 5 razy mniejsze jak właśnie na terenie na premier Łemkowyny. No ale Kuwejt to jest ciekawą derżawą też pod względem historii, bo był w brytyjskich rukach, a rańsze to jeszcze był w chraneciach na premier arabskiego kalifatu. I ku zbilsze proto to wam powiem po krótkiej pererwi. Posłuchamy teper ansamblu Puls i śpiwankę Pidna Hołowką Nowe Leto.

Słuchali z ensemblu Pulse. To był muzyczny utwór pod nazwą Nowe Leto. Leto takie jak w Kuwejcie, no kole to może być plus 50 gradusiu. Bars horiaczo. Wertajuczy do Kuwejtu. Powiedzmy kus sobie pro historię tej niewielkiej derżawy. Bo tereny chneśnioho Kuwejtu w samym stoliciu nachodyły się w chraneciach arabsko-muzułmańskich kalifatu. Zatem to ta dzierżawa od początku była związana z islamem. Na początku XVI stulecia na terenie chneśnioho Kuwejtu wozniknęła portugalska handlowa faktoria. Portugalci właśnie zaczęli pierwszy kolonizowaty to te tereny. W 1710 roku z terenu chneśnioj Saudyjskiej Arabii wtekli Araby i zaklekali, założyli miasto Kuwejt. No i to jest taki początek toho Kuwejtu. W 1756 roku dzierżawa nachodziła się pod własnią takiej dynastii As-Sabah. No a w 1899 roku stał się Kuwejt brytyjskim protektoratem. Ekonomię dzierżawy zmienił fakt, że odkryli tam w 1938 roku złoża naftowej ropy. No i już 7 roku późniejsze, po II światowej wojnie, Kuwejt stał się światowym potentatem właśnie w eksploatacji naftowej ropy. Ale no właśnie nie podobało się to, że jest to cały czas brytański protektorat, taka kolonia. No to od początku 1961 roku zaczęło się perenymania własny Kuwejtciami z brytyjskich róg. No właśnie, Kuwejtci, tak możemy mniejsze bilsze powisty pro żyteli tej derżawy. No i w kińcy 19 czerwca 1961 roku Kuwejt stał się niezależną derżawą. No i jest taką dochneska. Jest taki epizod z początku 90 roku, kiedy to Kuwejt był w stanie wojny, a tak naprawdę był w stanie inwazji Iraku. Bo dokładnie 2 sierpnia 1990 roku Irak zrealizował inwazję na Kuwejt i praktycznie w paroch dni zaniął ciłu terytorium tej derżawy. No, Irak jest wielką derżawą, Kuwejt niewielką. No i tiż jeszcze w czas tej inwazji prochodził proiracki zamach stanu, w efekcie kotroho wozniknęła Republika Kuwejtu. No ale to dla Saddama Husajna to był lem taki niestabilny, taki stan nie na wse, bo przecinek chciał włączyć Kuwejt do swojej dzierżawy. No i tak sobie to zrobił, jak 19 prowincji włączył Kuwejt w skład irackiej dzierżawy. Ale przyszedł luty 1991 roku i wojskowe siły Organizacji Zjednoczonych Narodów ze Zjednoczonymi Sztatami po trwającej około 6 tygodni wojny odbyły Kuwejt z irackich róg i włast wernuła do kuwejckiego monarchy, kuwejckiego korola. No i tak jest dochneska, że właśnie Kuwejt to maje swojego korola, monarchu, i jest to parlamentarna monarchia. Taki majut politycznej ustrii. Zatem, no, dzierżawa niewielka, ale z dost choriaczą historią i pełną, no, i wojon, i dajakich zmin własty. No i to tylko pro Kuwejt, co chcił jem chneska powisty. Teper posłuchamy kus muzykę, posłuchamy muzykę po arumuńsku, to bude ensemble Tumbe i śpiwanka Kati Steali.

Słuchany z ansamblu Tumby i śpiwankę Pidna Hołowką Kati Steali. Przypomnę, że ansambl Tumby to jest taki bardzo ciekawy ansambl, muzyczna grupa, która produkuje muzykę po właśnie w języku, który inny jest rumuńskim. Jest to a rumuński język, który jest podobny do rumuńskiego, ale hostowany jest żytelami, ludmi w innych derżawach, w Albanii, w Makedonii, w północnej Grecji. Tam żyją takie sospilnosty, które besidują po arumuńsku i ten język jest kus inczej w leksyci, ze słowami, z gramatyką od rumuńskiego. Podobnej, ale nie tot samej. No a my jeszcze nakończymy programu na Chneska, jeszcze predamy jedna śpiwanka i choczu wam pusty ansambl WW. To będzie po polskie śpiwanka, pidna hołówką cudnie. Zatim leszam was jeszcze na paroch minut z tą muzyką i pak wertam, no już znaty, żeby się popraszczaty, tak oficyjni. Zatim posłuchajmy WW i cudnie, a pak budu dalsze jeszcze kus besiduwaty.

0: Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejcie go nam. Kiedy nie macie, pomożemy go zredagować i zmontować. Nie traćcie ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Słuchaliśmy ansamblu WW i śpiwanki Pid na Hołowkom Cudnie. To była poślednia śpiwanka w naszym programie Trech Świtił. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, że jesteście z nami i że nas słuchate. No i słuchajcie jeszcze do końca czerwca, bo pak budu wakacje i w lipcy, w sierpniu nie będziemy nachrywać Trech Świtił. Zatem jeszcze ze mną trzy razy zliczate się w do końca czerwca. Dokładnie to będzie w najbliższą piątniciu i jeszcze w następnym tygodniu w seredu i w piatneciu LEM trzy razy za tym korzystajcie, kole chcecie sobie właśnie tak słuchaty w LEM FM muzyku w różnych językach i słuchaty też pro dalsze następne zadkutyny świta da jak ciekawy derżawy, jak sód na naszej planety na różnych kontynentach. No a ja już z wami się praszczam, żelam wam przyjemnej reszty weczera, spokojnego snu, no i dobrej roboty zaran, no bo precin zaran jeszcze jest normalnej, typowej, roboczej den. Trzymajcie się, ostańcie zdrowy, zatim i dobranicz, ahoj!
2: Jeden,
3: dwa,
4: trzy. Trzy świt, weczerą.
3: Jeden,
4: dwa,
1: trzy.
4: Na trzy głosy
3: w radiu
1: LEM FM.
4: Trzy świty
3: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

0: Polska Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza, co jedynych Sztatach i Kanady i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ci.
0: Karpacka Ruś numer 52. Piatnycia 22 listopada, novembra 1946 roku. Bilanka powiedz gorleci. Aleksej Rydżaj w Edynboro, Pensylwania, dostał świeże pisma od rodziny swojego brata z Bilanki. Bilanka, 20 grudnia 1946 roku. Drogi stryku, i z waszego pisma wyczuł, że wy duże interesujecie się tym, jak my przeżyli wojnę i jakie były u nas boi. Tym duże ja tiszu się, że to są ludzie z naszej rodziny, którzy chcą znać za nasze życie w starym kraju. Odże było to tak. Kole niemiecka armia wkroczyła do Rosji, to znaje te stryku, że w Rosji było bohato Niemców z dawnych dawen, bo były nawet niemieckie kolonii. To tak to te Niemcy zaraz pereszły na stronę niemiecku. Dalsze ciły naselenie Wielkiej Ukrainy, bo nawet armia generała Własowa, pereszły na stronę niemiecku. Wsi gadali, że Rosja propadę, to perechodyli na niemiecku stronę. A kole w połowie czerwca 1944 roku niemiecka armia odstąpiła z Wielkiej Ukrainy. Na linii Żytomir Kyju, to kto żył, wszystko nim cichnale na peret sebe do Niemieczczyny. Aż to zostawało, to wse palele. Takż to ostawała się lem czorna, skopana zemla. W połowie czerwca 1944 front nie był na linii Żytomir Kyju, a w Haleczyni, peret Lwową. Przy kinci lipcia tohoże roku sowieckie wojska zaniali Lwów, Peremyśl i Jarosław. No nasze ludy w kraju dumale, że to front stojał jeszcze koło Kyjeła, bo tak twierdziła niemiecka propaganda. A szkole w naszych stronach pojawiły się niemieckie i ukraińskie faszystkie biżęci, to wtedy nasze ludy wiedzieli, że to z Niemcami złe. O tych biżęciach pisze teper bywszej wyjść z Bilanki. To te ludy jechali den i nicz ciłyma taborami, a po drodze wsioż to było rabuale. Do nas przyjechali w miesiaci lipcy 1944 roku i zakwaterowali w Szymbarku wzdłuż Hostyncia i rozchodzili się po sełach. Na polach jeszcze wszystko zelene zerno kosyli dla konej, a de bliżej drogi to wypasali chudową. Każdy z nich był wożeny. Nasze ludy ostawiali chyży i wtykali w potoki, a one po chatach wsio zabierali, co było, albo niszczyli, żeby niczego nie ostało się dla ruskich, jak przydód. A kto by skazał jakie słowo, zaraz zastrzelili. Nie daj Boh, jakby ty zastali w chyży dziwku albo żenu, bo co chcieli, to robili z nią, a potem zastrzelili. Bohato ludzi tak propało. Jak zajechali do Bilanki, to jak raz rozłożyli się koło mojej chyży. Żena z Anną wtekła do brata Mikołaja, bo jego żinka dalsza odcała, a ja ostał się sam w chyży, bo i musiał jem być doma, tak jak jem był witom. Trudno opisać, co się robiło. Jak wpale w chyżu, jak zaczną drabułaty i nosyty nawozy, zerno, kury, husy, peryny, poduszki. Oliż jaka była. Zabrali wszystko. Takż to my ostali się w tym, co było na nas. A że to było lito, to człowiek był w koszeli i spodniach, bo czerwiki z nich mi zabrali. Zabrali mi swyniu i dwa te lata, a dalsze zabrali horci, myski, zygar, obrazy. Obrazy pobyli i zmetali na zemlu, a takie jak kresła, stoły, to porubali i tym palili na dworze. Zerno, mał jak koło chyży, to wozami zdyli i koni pasli. Tak stojali w nas ciły i tyżden i rabuali. Chocia było dasz to schowane, to tak nurał, że to naszą i zabrał. Kole oddychali, to człowiek został jak durny, bo wszystko zrabułane jest nieszczene. Zna te drogi stryku, że to w takiej bidi to nawet isty się nie chocze. Dobre, że to stała się nam odna koroła i kąperi w polu, no i po trocha zerna nieszczynoho. Najgorsze dokuczało nam to, że ostale z maciłką bez oderzy i do dneska nie mamy żadnej oderzy, a nawet nytok nie kupyć, jakby chodził dasz to wszyty za swojego połotna. Chociaż jej starego połotna brakuje. My czytali w amerykańskiej gazety, że to nasz naród w Ameryce prymusowo daje na naszych ludzi w kraju czerez junra, ale nie znate kto to jest. To panowe po mistach wsio pojdają, a nasz naród chodzi obderty i hołodny. Starszy brat w piśmie do tego samego stryka pod datą 16 grudnia pisze tak. Wielka bida na mnie, bo brak odeży i obucia. Zostałem ciłką zrabułanej, a kupyty jedno, że nie mam zaszto, a drugie, że nie jedę kupyty. Ludzie w seli piszą do krewnych w Ameryku, chociażby i trecie pokolenia i dostają pakunki i tym się spomagają. I z Bilanki pojechało tylko 20 rodzin do Rosji, a reszta wsi się trzymamy swego peca. I z dolin wyjechali wsi, bo zostało lem 5 rodzin. I na szklarach ostało się 5 rodzin. Kole w 1939 roku wstupili do nas niemieckie wojska, to zaraz zaczęli braty ludzi do Niemieczczyny na robotu. I z bilanki zabrali 85 osób, to do teper nie wrnęło się 12. Zaraz w 1940 nałożyli straszne kontyngenty na ludzi. Jak zaczęli Niemcy odstupaty z Rosji, to zdawało się aż to, że nikt to nie przeżyje tego diaharu. Tak mordowali i rabowali. Hoseny 1944 rozpoczęli kopate okopy od czechosłowackiej granicy przez Wysołu, Brunary, Grybiu. To nasze seło przydzielili kopate okopy w Brunarach. Dennio po 120 osób musiło iść na robotu. I tak sme kopali aż do 16 sicznia 1945 roku, bez przerwy, den i nic. A jak kto do roboty nie piszą, to koho w tom domu pojmali, zaraz w karny łagr do Oświęcimia wywezli. I tam, że Bożego Świta nie uwiedził. A w seni 1944 przyszli do nas na Lemkoszczynu ruskie partyzany. To i one zaczęli niemiłosierno rabułaty, odeżu, idło, groszy, chudobu. U kogoż to naszli? Tak Niemcy w den, a partyzany w nocy panowali. Nareszcie przyszli do nas 17 sicznia 1945 ruskie wojska. Zaraz zaczęli braty ludzi do Rosji, kto chodził. I tak znate, ludzie podurili, że toho do śmierci nie przeżałują. Odże Rychwałt wyjechał ciły i z 280 domów ostało się tam trzech gazdiów. W dolinach ostał się no naszko Jurczak i czetwero drugich. Z Łosi wyjechało 120 rodyn, a Klimkiłka majże ciła. Napisałby ja wam wece, ale czasy w nas duże niespokojne. Jak długo to bude, to nie znamy. W oboch pysmach prosia do pakunki i podają miru na czerwiki dla każdego. Redakcja Karpackiej Rusy dostała z Bortnoho Gorlickiego powita śledujące pismo. Stefanyja Walewska z Dragoszowa, zamożna fesz w Bortnym, powit Gorlici, poszukuje Iwana i Michała Peruna w Ameryci i Stefana Peruna w Kanadii, jak moich ojkiu. Proszę im napisać na adres Stefania Fesz Bortne, Poczta Sękowa, Powiat Gorlice, Małopolska, Poland. Klimkiłka, powit Gorlici. Semanu Wojtołyczu w Pittsburgh pisze bratanog z Klimkiłki pod datą 30 września 1946. Powodzenia nasze można porównać z morskimi falami, kolejny ma najbliższa bur jako wychaje. Chociaż znatyż to za jedny to też to w nas palele chyży, to ja sam nie znam. W nas, w Klimkiłci, żyły nasze susidy z flaszy i z ropy. Żyły one na tych gospodarkach, z jakich ludzie preselili do Rosji. Odże w nocy napało jakieś uzbrojone wojsko, których policja nazywa je banderowciami, i popit palowali naszych susidiów. A przytom spalili chyży Mykołaja Labowskiego i Stefana Karpiaka. Psecho spalili 22 budynki. To samo powtórzyło się i po sąsiednich sełach. Teper za to odpakunok. Żebyś był napisał w pierwszym liście za pakunok, to ja by ho naszął, ale z drugiego lista już było pizno. Ja piszę na pocztu, to pocztarka oprawdowała się tak, że pakunok przyszedł jeszcze 6 lipca i leżał do niedawna, bo szwagier Wanio, jak odchodził do Rosji, kazał paczku zaleszyty na poczty. Jednego razu w nocy wpali partyzany i paczku przy pocztarki rozobrali. Prosiła od nich jedne pończochy, to jej powili, że one może sobą mają także dziewczata. Tak pończochy przydadł się im. Na twojej wieczyznyni gazduje teper z Gorlic jeden ochorotnik. Duże dobry się mu powody, bo grunt mają wielki. W Uściu ostało się jeszcze koło 25 rodyn. Osyp Dudkanycz, 22-liczny chłopec z Bortnoho, nachodzi się teper w Germanii, gdzie żde na wyjazd w Ameryku. W naszej gazecie już było pomieszczone od niego jedno pismo, jakie on napisał od Ciuwanyhi. Teper pomieszczamy to, co on pisze swojej teti, Maryi Dudkanycz, w Los Angeles. Bremen, 11 żółtnia, oktobra 1946 roku. Droga teto, duże kraśni wam dziękuję za to te gazety. Ja prawda już dosyć długo na nich czekał, bo wy meni raz pisali, że ste meni posłali paru lemkiłskich gazet. Ja z wielką ochotą ich proczytał. Nawet taką niespodziewaną rzecz im się dowiedział z nich. Same hołowne to, że nasze ludzie piszą ze starego kraju i z Rosji. Widzicie, do mene bardzo rzadko kto napisze od tamale. To z gazet jem się bardzo dużo ciekawych rzeczy dowiedział. Wyznajecie, że ja jeszcze w Bortnym za moich dzieciniaczych roków lubił czytać te gazety. Bo do Mohoniania przychodzili gazety ruskie z Lwowa, to ja się bardzo duże gazetami interesują. A nie sam nie znają, jak wam podziękować za to te gazety, bo one mnie duże pocieszyły. No ja wam nawet troszkę ich oczu powisty, że wy w dobrym kraju i dobrej organizacji macie. Ja duże dorożu tym, jak nasze ludzie szanują swoją narodną organizację i podtrzymują swoje redakcje, bo ja tak samo przed tą wojną podtrzymywał wszystkie ruskie organizacje. Jak mi nasz to nie był groszy byle potrzebny, to mu wsegda prosił niania, który mi nikoli nie żałował centa na taku cil. Ja znaju czuże szanowaty, no swoje nie morzu zabyty i swoim jak najbliższe się interesują. Odże duże wam dziękuję już to u was to, że jest serce dla podtrzymywania ruskich organizacji. Ja naprawdę ciłym swoim życiem do dneśniego czasu lem ruskie lublu i za to was duże chwalu, że wy sobie prenumerujete naszą gazetę. Ja też skoro już do Ameryki pojdu, bo wczoraj był ja mu konsula, to moje papiery już gotowe do wyjazdu. Jak budę odstal drugi korabel ichał z emigrantami, to ja też pójdę nim. Tak mi konsul powił. Ja na pewno budę w Chicago jeszcze do Rożdestwa Chrystowego. Hańczowa, powit Gorleci. Daniel Durniak, Pionkers, dostał riad pysem od bliskiej rodziny w starym kraju. Pierwsze. Melania Juskiewicz pisze o przyrno o wsiakoj bidi. Do Rosyjny jechała, bo dumała, że doma po starej systemie bude łucze żyty, ale teper wychlata jej tak, że wsiady przychodzić na nowy systemu i trzeba byty uczenym, żeby żyty łucze. Medzie inczym pisze tak. Heł nie znam cydakole, da kto się doczeka do daczoho, bo heł teper już wszystko tak, jak i w Rosji. Kto chocze deorata, bo kosyty, to de się mu podabat tam może, ale jak jest piat snopiu, to cztery ich, a jeden twi. Nasze ludy się tieszyły o rale rządowe grunta, a teper jak przyszły podatki, to każdy każe im wsio zabraty, że to się na ich grunty wrodyło. To samo i w Rosji. Pysze kuma Ulejanka, że dostała 3 hektary pola, to z tych trzeba daty 7 metriów zerna. To one dadą własną gospodarku, ale i tak nic nie masz, lem ty wsio wozmut. W nich jest tak, kto wczeny to żyje, a bidny i robitny kto marni się maje. I na kołchozach to samo. Kto tak uzwczeny i zna dobry cyganyty, to mu dobry. Ja była w Uściu, jak u ściany malej chaty, to starej Humecki takie kazania im powitał. Ne oriu, ne siju, bo ja idę w Rosyju. Prodaju koni, wozy, a sam idę w kołchozy, bo w kołchozach dobry żyty. Jeden robyt, a sim leżyt. I to mu prawda, bo jak przyszedł Anton Cap i kum Wasyl, to opowiadali, jak one tam robili. Kotryj nim kierował, to każdy krał. A to, od kotryj niczym nie kierował, to lem to dostał, że to zarobił. A jak przyszło dility, to rząd odobrał swoje, a wysiadil te tym reszta. Kochany ujku, pysze te, żebyście male ochotu wyjdę do kraju. To na razie nie warta się spiszyty, szkoda kalczyku. Heł chodziat bandurowci, ale w Hańczowi jeszcze nie byli. Tamto też den byli w Ripkach, przyszli na koniach. Jakiś Staś tam był szotysą. To przyszli do niego i mu powili, czego z ludy wyhaniał do Rosji i de to zerno, co ty zabrał po ludziach. On piszeł z nimi do szpichlaria i im wkazał. A one ho tak zbyli, że to ciły czorny został. A teper już tam jest drugi szołtys, też Polak. No i to ho tak pobyli i wszystko im zabrali, że to male i kazali się im wynesty. Przyszli do Florynkę na zabału, hulali do północy, a potem nahnali wsio do sali i dawaj czoboty. Tak wsi chłopci piszli do mił bosy. Najbliższe ich tam jest koło Krynyci i tu cud na Maguri. Jak przyjdą do chłopa i najdą dobre ubrania albo czoboty, to już ich. I korowy i swyni zabrali teper po Klemkiuci. Ale przyszło polskie wojsko po sełach, to może dakus bude spoki. Na drugi kartoczci pisze do kumy Antosi i żałuje się, że kuma nie napisała jej iszczy niczoho. Wydyte ta ujko starszy i one napyszut, a my razem dziuczyli i kumowy z mojej rodyna, no tak prudko ste zabyli. Wyznate, że my hneska tak się potorchali jak dyke husy, jedny tu, a drugi indy. Ja mała 20 semoch kumił, a hneska zostało mi dwóch, Grega i Durkotowski. To się było z kim schodyty i się chotiło żyty, a hneska tak smutno, że to de się obernę, to się płakaty chocze. Pajza Wołk w Cleveland dostał pismo z Stanisławskiej Oblasty od Jurya Barny, rodom z Wojuce, powit Gorleci. Pod datą 30 wersnia on pisze, że to wsi on zdrowy. List od tety Pajzy Wołk dostał, no ale nie odpisał zaraz, bo zluczyło się takie. Na czwarty dzień, pośle oderżania waszego pisma, my wyjechali bliżej Wojuce, a to w Stanisławską Oblast, gdzie teper perenosymy rozmaite życia. Napiszcie nam, teto, co my dobre zrobili, że to sme się tak porozchodyli wszystkie woliuczane. Teper tak żyjemy jak cygane. Dido Sidor jak Petro, pomerli jeszcze chłowiucy. Jak sme żyli w Charkiwszczyni, to sme znali o wszystko mi jedno o druhych, a teper nie znamy. Dźwidujete się teto deli przecy, chłowiucy cy heł. Żeby tak żyli ludzie, jak żyli chłowiucy, to może te znaty dobry, że heł byłoby lipsze. Ależ to swoje, to nie czuże, bo czuże nikoli nie zahryje. Do was pisze syn Iwana Barny Petrowicza, syna przebranego Sydoriaka Petra. ja prodążam heł dalsze swoją szkołę za 3 miesiaci pidówczyty się na zootechnika albo weterynaria, a tymczasowo roblo w rajonie za buchaltera i zarabiam miesiaczno po 300-400 rublej. Nasz adres USSR Stanisławska Oblast Żołtnowy rajon. Wielkie Piskowody numer 99. Barna Jury. Pisze Pyrniak Sztefan, pereselenec z Izb, do brata Józefa Pyrniaka, Bajon. 9 września 1946. Drogi braty i bratowa, list wasz my dostali, za który serdecznie dziękuję. Aż to do nas, to my dziękujemy Gospodu zdrowy, bo jak uzdrowiszy, a powodzenia nasze takie, że na razie jeszcze można wytrzymaty. Chliba nie brakuje, jeszcze zmychył bez chliba nie byle, a dalej nie znamy jak bude. Ujko pojechali na Ukrainę tam do syna Petra. Win się tam ożenił. A Heusia im złe wydziło i duże już wyjechali. Nas było chyba 20 rodzin z izb. A ostało nas 6. No my na razie nie dumamy. I ty, bo się boju ruszaty, bo mnie już dobry nawczyło. I z ty jest, szto. To nie je czego się perechodyty. Bo hneska wsiadel jednako. Ja dumam, że robyty wsiady trzeba. Woroszyło Wohradzka Oblast, Staniczno-Łuchański rajon. Wielki Olchowski, kołchoz imieny Woroszyłowa. Pyrniak Sztefan. Paweł Onuszczak z Hańczoły pisze jej z Tarnopolskiej Oblasty, sestry i szwagrowy w Chicago. Pisze, że im tam złe i prosi braty ich wsich do Ameryki. Pozdrowiaje brata Romana i brata Wania, a tuda peresyłaje pozdrowienie od brata Michała, bo one tam te pierwsi razem z żenami i dietmy. Adres: Tarnopolska Oblast, rajon Monasteryska, seło Dubowycia. Paweł Onuszczak.

Warszawę na takich, nie, takich dohovorach, to znaczy Warszawa chce być przesłudna na wyrysowaniu o bezpieczeństwie w tej oblasti świata, która się ich samosobą dotulać, kiedy idzie o region, gdzie sama się nachodzić, a nie mać granicy, hlavno so swoim wschodnim sąsiadem z Ukrainą, gdzie momentalnie iść się, na żal, prochodzić wojna.

0: de brej de dolomu jin pubie. Esa antes, ensillaba el muchacho su caballo y allá le escuchaba otro. Ya se juntaban y ahí salía. O sino aquel. Doleno, doleno, ya guay po caleno, bludela dziewczyna, siндай tej godeno, bludela dziewczyna, siндай tej godeno. Y antes vivía, ya así, ya se siento un arribío cuando me acuerdo, de verdad, gurita, ya pues me acuerdo de esas cosas.
1: Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochłbym, kiedybym ja wypriałaj.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę prokleta. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęć, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida, pradida, ale i orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam, tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos. No, to była akcja Wisła, żeby to była jaka kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.

0: Jest četver 18. červce junija 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. V dniach 31. lipca juleja 2. srpnia augusta v Michalovi zahorí 46. Lemkijovská vatra na čužini, jakú organizuje Stovarišenia Lemkiju. W scenicznym programie zaprezentują się rosyjskie ansambli z Polski, ale i zagranicy. Okrem koncertów, warsztatów i wspólnotowego świadkowania, organizatorzy rychtują tmeczeńczą mazonu dyskusji i wymiany poglądów, co stryczą z osobami, które rychtowali hosła do kontekstualnego słownika lemkijowskiego języka. Budą i dalsze nowe atrakcje, o których organizatorzy neodołga zaczną szersze informować w socjalnych mediach. Wstupne na łatru będziemy już przedbaty też online. Zaochoczamy do uczesty. Nasze radio, jak wse, trzymać medialny patronat nad podijom. Przypominamy, że tożden w czetwer 25 czerwca junija w Državnom etnograficznom muzeju w Warszawie projde voniatkowa stryča, besida, što tokava bude aktualnego stanu kulturo i jazyka Lemkiju. Bude ona refleksijom nad didoviznom i sučasnom prisutnistiu Lemkiju Rusiniju v europejskiej kulturi. V besidi vozmu tučast Oksana Graban-Nichtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Jurij Staryński i Michał Szymko. Podiju powiedzie doktor habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba lem pobraty darmowo bileto, dostupno na internetowym sajcie muzeju. Tom, kotro jeszcze nie widzieli ustawo formy prysutnosti sztuka lemki u karpackich Rusyniu, przypominamy, że bude ona wkazuana w Warszawie jeszcze lem do kincia toho miesiąca. W minulą sobotę 13 czerwca junija w Świadkowie Wielki odprawiono archierejską bożeską liturgię w ten pamięty świętych muczeników Chełmskiej i Podlaskiej ziemi, a przede wszystkim w pamięć świętego muczennika Pawła Szwajko ta muczennicy i mosty Joanna. Bohosłużenia prochodzili tradycyjno na polanci koło przydorożnej kapliczko na miejscu nieistniejącego gnieździa lemkijowskiego sela, pobliz rozstajnego. Przed liturgią odprawiono małe poświęcenia wody. Bohosłużenia oczelował archiepiskop Premoszlski i Gorlicki Paisyj w ospił służeniu duchowieństwa z Gorlickiego, Krenickiego i Sanockiego dekanatiu. Cerkowne śpiewo wykonywał chór pod dyrekcją Marianny Jaroj. W czas propowiedzi do wiernych zwrócił się otec Łuka Kopcza. Po zakończeniu liturgii władoka Paisyj podkreślił wartość muczennictwa za wiru ta nawiązał do setnej rocznicy powrotu Lemkiju do prawosławia. W Gorliciach odbudaj się wyjątkowy trening pożarników, który ma nie tylko nawczalny, ale i pokazowy charakter. W czas podziei profesjonalno ratowniko i dobrowolci będą wprawlaty się w działaniach, które w realnych obstawinach służą ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Podzieja odbuda się już po zarany. Organizatorzy przygotowali scenarii, w którym uczestnicy będą musieli odpowiadać na symulowane zagrożenia. Toto wprawo mają doskonalić współpracę między ludźmi, a zajedno dać mieszkańcom nagodę widzieć, jak wyglądać współczesne ratownictwo od kuchni. Trening będzie odkryty dla publiko. Osoby, które zajdą na miejsce, będą moczo przysmotrywać się roboty pożarników, obzerać specjalistyczne wyposażenia i poznać sposoby działania w kryzowych sytuacjach. Zajęcia prochodzić będą na Gorlickom rynku przy pawilonie historii miasta między 10 a 14 godziną.
1: To były nowiny Radia LMFM.

Son. Poema. Snył się mi dido toj noc. Išol głuboczy jarowaty. Bdlata liniowy tuchy bylcy, postukujuczy, ťahli hori wgonom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo miriał, bez huńku obzyriał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesnom natchneny rozpiwał się, zazelenił, prigorszami grutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama kwicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tużyła. Zemle, zemlice, zitchnął dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiaty lisił, wziął jajce do żmyni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żeby się nie robili

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w Światocznej Ponedilok i zapraszam na słuchowisko. Zbliżamy się już pomaleńkę do kińcia noweli Petra Polańskiego Partyzant. Dneska następny odcinek. Takoj toho rana do dwora bliżyły się dwie osoby. Jedna wysoka, w długim hałati, z pogryszną szapoczką na hołowi, z wiaską tenderyci na pleczach. To Szlojma. Druga nyska, ruda z czerwoną rytką borodą, to Haron, Żyd z korczmy nad saną. One stupyły na obyścia, ta niepokirni, spolechliwi jak kolysy. Не знімали ярмуок, лем роз'ярено позирали на розвалену браму і клали на непорядок во дворі. Ставши пред дідичом, склонили вшитко одноголови. «Ай!» – зачав Шлойма, підкручуючи пейса. «Пан дідич ранішній пташок, так завчасу стали!» Ej, byłby z pana didycza ekonom, był, ale ja i zabył, aż to kapitan, aj, sławny pan kapitan. Ja i nie znam, jak odwdzięczyty się panu kapitanowi za tot obit tam na rohaczci w Peremyszl. Cy pamiętajut o tej szynci. Dobra była szynka, na hajrem dobra, do kotroj pan kapitan mene szablom przypraszali. I ja wdiaczny budu, bo wdiaczni to obowiązok człowieka. Otże, jakby pan kapitan Hneska, koli to wystuplając się z odwora, oddajuczy hoj ciłe dobro za dołchy tomu adde mojomu pleminnykowy, a synowy hordeckoho rabyna, jakby Hneska pan kapitan niemale o czym pohostyty nas, dobrym połudenkom, to już żena moho pleminnyka postarać się o dajakie szołet z łohazamy, czesnkom i darreflejszom. A aby ty może trafić się i peneclyk, albo kugli z masnym miasom, albo kres, ta koniec kińcom, już i nadiwana helsel, znaczy się husiaczy kark z nadinią. Toho dnia nie było już bilsze didycza w odwori. Rozgazdowali się hen inczy własyteli. W mołczaniu wyszł z odwora bywszy didycz smerecznoho. Z jedną lem didyczną paliczką. Perechodył popry pustkach nad saną. Z mista wertali się już ludę. Kiłko chłopił sperało się pry didyczu. Ot, duszu ty, ne powinnu zapropastył hajmon mertwy. Rekli do neho, pokrywajuczy hołowamy i kraczajuczy dale. Mertwy? Didycz powił oczami po hajmonowi chyszci, pered kotrą stojał wiz. Mertwy? Tym lipsze, teper adde tam i na śledztwo moje po hajmoni. Win zapriach do woza starego konia i wziął bycz. Adde moje na śledztwo. O paru dny po monotonnych drogach szerokoho podila powlikał się odityj w marny łachy maziar. Powlikał się starym koniom na roztyrkotanym wozi z czarną boczką wypełnioną maziu. Fijałkowe joholice nebar zhańbyło się fafryndziatoj oderzy. Bywszy kapitan gwardyi i dydycz smerecznocho
Perelywał teperne wino szamorodne, cydukielskie, ale maś i decheć dla podolskich chłopił i korczmariu. Pusso na peremyszskiej rohaczci. Nezwuczyt uż marsylijanka, nebakhantuje gwardyja. I ślidy po niej się roztarły. Wcił ich, ale czyni się odminęło. Polsku gwardyju rozwiązano, tajne obszczestwa dla usług buduczej republiky wykryto i obesyleno. Taka dola dosiachła i tajny sojusz rukodilnyki upit praporom Goslara. Ostatni skończył na Szybenycy, a drugi prewodytel trafił do czeskiej kriposty Spielberg i tamże skonał. Znana historyczna dama Anna Rożycka, diłka generała Samuela Rożyckoho, zginęła tiż na Spielbergu. Lem emisar Goslara, mórz na szkockim żakieti i lakierowanych czerewikach, zmienił nazwisko, przybrał inczu powerchownist i w dalekiej zakutyni medże jasliskyma lisamy założył przy dorozi korczmu, wywisywszy w misce czerwonej fany smerekowu wichu. Na Hneska to już wszystko. Na ostatni odcinek zapraszam już zaran. Wyniatkowo w misce programu Sztonasci Pochołowi chodyt budę zaran słuchowysko i ostatni odcinek Partyzanta. A teper światujte drogi razem z naszym radyjom. Dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, Saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

0: tak daleki.
1: Tak różna robi mnie ponęta. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeże myślady, czy szanej pamiętam.

Mij wersz. Wojdu do tebe mij wersu i woryciata zatrysnu i nikto nie bude widział i nikto nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozderto i duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budesz lem mij i niczyj inczyj. Od najbільшого болю найбільший.

0: Lem FM.
1: Jest četver 18. čerouče junija 2023. roka. A na noviny Radia Lem FM prosit Olena Stefanovská. W dniach 31 lipca juleja, 2 sierpnia augusta w Michalowi zahory 46. Lemkijska Łatra na Czużyni, jak organizuje Stowarzyszenie Lemkiju. W scenicznym programie zaprezentują się rosyjskie ansambli z Polski, ale i zagranicy. Okrem koncertów, warsztatów i wspólnotowego świadkowania, organizatorzy rychtują tmeczeńczą mazonu dyskusji i wymienę pohladiu ze stryczu z osobami, co rychtowali hosła do kontekstualnego słownika lemkijskiego języka. Budą i dalsze nowe atrakcje, o których organizatorzy nieodłącznie zaczną szersze informacje w socjalnych mediach. Wstupne na Łatru będą już przydbaty też online. Заохочемо до участі. Наше радіо, як все, тримати медіальний патронат над подієм. Припоминаємо, що тоштен в четвер 25 червня юнія в Державному етнографічному музею в Варшаві пройде виняткова стрича. Бесіда, що токава буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасною присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Ніхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітований Петр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лим побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Tom, kotro jeszcze nie widzieli wystawę formy prysutności sztuka lemki u karpackich Rusyniu, przypominamy, że będzie ona wkazowana w Warszawie jeszcze lem do kińcia tego miesiąca. W minułą sobotę 13 czerwca junia w Świadkowie Wielki odprawiono archierejską bożeską liturgię w ten pamięty świętych muczeników chomskiej i podlaskiej ziemi. A przede wszystkim w pamięć świeszczenno muczennika Pawła Szwajko, ta muczennici i mosty Joanna. Bohosłużenia prochodyli tradycyjno na polanci koło przydorożnej kapliczko na miejscu nieistnującego gnes lemkijskiego seła, pobliz rozstajnego. Pared liturgią odprawiono małe poświęcenia wodo. Bohosłużenia oczelował archiepiskop Premyszlski i Gorlicki Paisyj, w ospił służeniu duchowieństwa z Gorlickiego, Krenickiego i Sanockiego dekanatiu. Cerkowne śpiewo wykonywał chor pod dyrekcją Marianny Jaroj. W czas propowiedzi do wiernych zwrócił się otec Łuka Kopcza. Po zakończeniu liturgii władoka Paisyj podkreślił wartość muczennictwa za wiru ta nawiązał do setnej rocznicy powrotu Lemkiju do prawosławia. W Gorliciach odbuda się wyjątkowy trening pożarników, który ma nie tylko nawczalny, ale i pokazowy charakter. W czas podziei profesjonalno ratowniki i dobrowolci będą wprawiać się w działaniach, które w realnych obstawinach służą ratowaniu życia i zdrowia ludzi. Podzieja odbuda się już po zrany. Organizatorzy przygotowali scenarii, w którym uczestnicy będą musieli odpowiadać na symulowane zagrożenia. Toto wprawo mają doskonalić współpracę między ludźmi, a za jedno dać mieszkańcom nagodę wiedzieć, jak wyglądać współczesne ratownictwo od kuchni. Trening będzie odkryty dla publiko. Osoby, które zajdą na miejsce, będą moczo przysmotrywać się roboty pożarników, obzerać specjalistyczne wyposażenia i poznać sposoby działania w kryzowych sytuacjach. Zajęcia prochodzić będą na Gorlickim Rynku przy Babilonii Historii Miasta między 10 a 14 godziną.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosy dnes Seweryjan Kosowski.

Dorosłe czewertamy, guwamy, produżamy nasze wysyłania za mikrofonem Seweryan Kosowski, no a dnes już czetwer, wisem na cety den czerwcia. Jak sobie pozeramy do kalendaria, no tak widzimy, że czerwiec jeszcze nie skończył się, bo mamy w czerwcu 30 dni, no ale takoj to czas skorożene. Dalszy tydzień, roboczy tydzień pomału nam się będzie kończył, kiedyże zaran przed nami już piatnycia. No a dnešní četver to 169. den vroči do kinča 2026. roka lišia nám sa uvaha 196 dny. No ešte bližšie pred nami, jak za nami, kiedy ide o 26. rik, ale jak im riuk, no polovina roka takoj už o chvíľku mine.

Drodzy słuchacze, witajcie, ta audycja Tri Świty, продолжаме wysyłania w Radiu Lama FM i продолжаме słuchania dobrej muzyki. Ja wierzę, że to ta muzyka, jaką czujecie na sztoden w Lama FM, wam się lubi, no a przede wszystkim, że lubicie czuty audycję Tri Świty. No i tak teper chciałbym pozdrowić wszystkie nasze solenizantki, solenizanti, wszystkich tych, co świadkujecie swoje imieniny. Zacznijmy może hneska od starego kalendaria, starego stylu. Dneska świadkujemy między innymi Apollon, Aryj, Wasylisa, Wiktor, Halina, Dorofej, Igor, Jona, Konraty, Konstantyn, Leonid, Paweł, Fedir, Nikacy, Markejan. Także wszystkim solenizantkom i solenizantom za tym starym stylem oczywidno na mnogo i błahelita. Kiedy zaś zazeramy do nowego kalendaria gregoriańskiego rachowania, dneska świadkujemy między innymi Amant, Amanda, Elizaweta, Efrem, Leonty, Marko, Marina, Ożynna, Cy, Dorohomysł. Tak dost dneska rytko dumam striczany oryginalne mena w karcie z kalendaria stojat. Za to jeszcze raz dla tych nowostylnych, tak możemy reczy, na mnogo i błahelita krivkoho, wsim zdorowla, żebyście byli przede wszystkim szczęśliwi, zadowoleni, no i żeby w Radiu Lama FM dla was dobra muzyka furt grała. A teper śpiwanoczka.

Witajte po prerwie, doroslacze. Teper byśmy sobie dasz to rekle pro tak zwany netypowy świat. A wy oczywiście czujecie trzy świty w LEM FM. My prodążamy. No i tak, 18 czerwca mamy Międzynarodowy Dzień Sushi. Mi się wczoraj tak poskładało, że sushi jem sobie ziło. No ale nie planowałem, że to hneski takie netypowe świato, jak raz Międzynarodowy Dzień bude. Okrem tego mamy Międzynarodowy Dzień Równoważnej Gastronomii. Okrem tego Światowy Dzień Rakowiny Nyrki. Mamy też Międzynarodowy Dzień Protidiania Mowy Nienawisty. Dumam, że kiedy do to tu mowy nienawisty, to ona na żal bardzo popularna, to hejt jest bardzo popularny przede wszystkim w internecie. Trzeba mati pozir na to, co w tym internecie się tam wody. I kiedy czujemy, że dach to taką mowę nienawisty wede, niekoniecznie z ladom nas, ale widzimy, że tym sposobem robić prykris drugiej osobie, tak trzeba reagować. Na to też są paragrafy. Znajdźcie o tym, żeby reagować, bo często to hejt, to ta mowa nienawisty może do bardzo wielkiej tragedii dowodyty.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językom w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn mogą być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów,
1: nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Wertamy do Was, drodzy słuchacze, Seweryan Kosowski. No i teper bym chciał Wam powiesty, że zaraniczny den bude do sprawdy dołhym dniom. My się z toho tiszymy, bo zaran den nam potrwa 16 godzin i 46 minut. Schicące o godzinie 4.14, zachód o 21. No a teper zmieniamy temu. Czy pamiętate taki kolektyw Kafe Kyju? Dumam, że hej, one też i nasze lemkiuskie śpiewanki w swoim repertuarii mali. Tak i przypomnijmy sobie jak raz to tu grupu i w radiju LEM FM. Jak raz o tej pory dumam. Dobry to wyzwoczyte.

Ja bym chciał pozdrawić wszystkich waszych słuchaczy menom swoim, menom dyrektora teatru Aleksandra Duchnowicza i od wszystkich członków dramskiego kolektywu naszego teatru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, a byłbym rady, gdyby co najwięcej waszych słuchaczy przyszło do Prieszywa popozerać na kotru z wystaw naszego teatru. Cieszę się na stryczu. Marian Marko.

Przyszła pora na to, żebyśmy sobie zazryli do naszego olimpijsko-rusyńskiego kalendarium i po prawdzie za dużo toho nie mamy. No i dnes, jak do Lemkowinu, tak nic nie mamy. A jak do Opriasiuszczynu, ta sud, tak daty ja tu w karcie z kalendaria widzę swoim, ale dumam, że to nie są takie daty, które moglibyśmy przypominać. Za to probaczcie, ale jak gdy o nasze lemkiuskie rusyńskie kalendarium, to do daty 18 czerwca nie mamy nic przypisane. To aż wstyd się przyznać, no ale czasem tak to kalendar wyzerać. Ja znam, że wy znacie o takich datach, które są do 18 czerwca, tak byłoby fajno, kiedybyście do nas napisali, przysłali do naszej redakcji, no bo pak my się tym możemy podzielić z drugima. No i to chyba jedna z ważniejszych idei samego lemkiuskiego radia.

Drodzy słuchacze, przedłużamy wysyłanie trzech świtów. Ja ostatnio tydzień wam anonsował, żebyście pamiętali, że 31 lipca zahory 46 Lemkiewska Watra na Czużyni w Michalowie, jak organizuje Stowarzyszenie Lemkiew. Watra potrwa przez piątnicę, sobotę, aż do niedzieli, do 2 sierpnia tego roku. Bardzo mi przyjemno to już te przepowisty, choć nie znam jak bude, ale wydaje mi się, że bude inaczej, bude lepsze, bude moderno. Bude prosto tak, żeby to tu watru rozwijać. Je taka młodzieżna grupa, możemy reći, ludzie, którzy chcą dać to zrobić. Nadzieję się, że powiedzę się, nadzieję się, że tym sposobem też i Stowarzyszenie Lemkiew bude tą organizacją, jaka na dalszy rok, tak jak to było poprzednio, bude prodążowała, bude wyła to nasz lemkiewski ruch do peredu. No a okrem toho, też anons zajdźte na portal MFM, bo tam my dzieńczymy, też piszemy o tym, że 15. rusińska watra w małym Lipniku też pomaleńkę się bliży, ona zahory w dniach od 10 do 12 lipca. Jak raz w tym, że małym Lipniku na Priaszewszczyźnie, ale to takoj na medzie, na granicy medzie Lemkowyną a Priaszewszczyźną.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się domali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

Jej, tak, drodzy słuchacze, dobrą muzyką, dólar same, pomaleńkę się praszczamy, ja wam bisiduję dobrani, czy czuły z te audycyju Try Świty, jak raz w ramkach wysyłania w Radiu Lem FM Gnieska, bisiduł do was Wrocław. No a za mikrofonem był z wami redaktor Seweryan Kosowski, nie na wse we Wrocławiu, czasom jak znate, bisiduję do was Lemkowiny, tak się to ryżno składa, ryżno bywa. Za dnes dziękuję, majte się szumni. Dobranicz.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

Hej, witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: zabawa.
1: Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Prwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko, i jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadziei rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę kraj, wiczy, pidesz, synoczku, prawda, że pidesz? A może i krest ponesty bude trzeba? Ponesesz, synoczku, ponesesz, ponesesz.